0: Halo, z drona, no.
1: Kłócimy, no co?
2: Najpierw wyjmę.
3: Rozdamy tam te siły,
2: co? No, but you stay here.
1: My kostarne milczenie, co? Najpierw muszę mówić, że tak powiedzieć.